ɛwɔ hɔ nom ɛnti wode wokɔ a wode wo brand ne kɔ model ne kɔ wode afei na aba abɔden kyerɛ no wobɛyi kamakama paa ɛde ama wo franco na ɛte soɔ wode aseɛ na still a wɔseɛ 40% discount ɛna wɔde ma ne customers nyinaa